Tipo, na kanda bongo meni na rehu verke u konku kale witena ka u zaire. Kale u puelono, tipo nye jo kalai. Tuakina kwa nare mwavano, nare asimiravo, nasuile lolu pale. Papa, mama, pipi, atata. Inu kalora tawatsala mwana, karibu yangu.